0: Oh, oh, oh, bien sûr, mon enfant. Mais le 89 MHz, Radio Crazy Baudon.
1: Radio Crazy, Radio Crazy, Crazy Baudon, Crazy Baudon. Radio Crazy, Radio Crazy, Crazy Baudon, Crazy Baudon. Radio Crazy, Radio Crazy, Crazy Baudon, Crazy Baudon. Radio Crazy, Radio Crazy, Crazy Baudon, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy, Radio Crazy,